0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Vláda zrušila plán na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok. V centru Ostravy půjde k zemi hala Tatran s jedinečnou střešní konstrukcí. Zítra bude slunečno a teploty kolem 30. Hezký večer u zpráv přeje Michal Šofer. Vláda odstoupila od plánu na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace. Vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. Ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech, a zavést šetrnější zdroje tepla. Nemocnice, ambulantní specialisté a rentgenová pracoviště se nedohodli s pojišťovnami na úhradách zdravotní péče na příští rok. Ministerstvo v jejich případě stanoví platby v úhradové vyhlášce, řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.
2: To určitě není možné očekávat, že ti, kteří se nedohodli, dostanou nějaké zásadní zvýhodnění oproti těm, kteří se dohodli, nebylo by to spravedlivé, takže já předpokládám, že to navýšení prostě bude v kontextu ostatních segmentů, že nebude to převyšovat.
1: Město Ostrava spustilo řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Podle fanoušků architektury to bude znamenat ztrátu cenné stavby s jedinečnou střešní konstrukcí. Hala má podle plánu města a silničářů ustoupit rozšíření rušné silnice na Frýdek Místek a jejímu zastřešení protihlukovou galerií. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru MS Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: V Opavě dnes startuje festival Slunovrat. Jeho hlavní hvězdou je irský zpěvák Glenn Hansard, který vystoupí v pátek večer. Kromě hudebního programu a přednášek a rozhovorů návštěvníci uvidí také divadelně cirkusové představení Bratrů v tricku nebo Slam Poety, říká ředitel festivalu Václav Miller.
4: Máme určitě asi přes 120 bodů programu a je to na spoustě krásných míst po celé Opavě. A co bych vypíchnul, tak třeba takzvanou Jadrná věda stage pod vedením Leoše Kiši, která je taková unikátní vědecká v podstatě scéna, kde vystupuje spoustu skvělých vědců.
0: Počasí.
1: Noc v kraji bude polojasná, postupně bude až skoro jasno. Teploty 17 až 13 stupňů. Zítra nás čeká zpočátku malá oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti, v jeseníkách s možností lokální přehánky. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na nehodu pozor na silnici 473 z Frýdku Místku do Šenova. Mezi Kaňovicemi a Václavovicemi osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších komplikacích v dopravě, tak volejte na dispečing Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: České radio v Ostravě Wydarzenia.
6: Dobry wieczór, 4-18 czerwca 2026 roku, imieniny Elżbiety i Marka. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Bogumin zwróci blisko 4000 gospodarstwom domowym prawie 42 miliony koron nadpłat za usługi związane z mieszkaniem. Miasto rozpoczęło już wysyłanie pieniędzy do mieszkańców, a środki powinny trafić na konta bankowe do końca tygodnia. Niedopłatę za ubiegły rok wykazało około 900 gospodarstw domowych, które będą musiały dopłacić łącznie ponad 6 milionów koron, poinformowała rzeczniczka ratusza Jana Konczitkowa. Czeski Cieszyn przeprowadzi podczas wakacji remonty kilku szkół i przedszkoli. Szkoła podstawowa Podzwonek zyska dwie nowoczesne pracownie do nauki przyrody i języków obcych. Z kolei szkoła przy ulicy Habliczkowej otrzyma nowe toalety w całym budynku. Dzieci wrócą do przedszkola przy ulicy Ostrawskiej dopiero w październiku. W czasie wakacji firma budowlana ociepli budynek oraz wymieni okna, drzwi i pokrycie dachowe. Miasto chce w ten sposób ograniczyć zużycie energii. Łącznie 3 miliony koron rozdysponuje w tym roku kraj morawsko-śląski pomiędzy przedsiębiorstwa społeczne. Ze wsparcia skorzysta 14 firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami lub innymi ograniczeniami zdrowotnymi. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup pralek i suszarek o dużej pojemności dla pralni oraz modernizację warsztatów prowadzonych przez organizacje charytatywne, poinformował zastępca hejtmana Stanisław Kopecki z ruchu ANO. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków przygotowuje już kolejne wystawę, które będzie można obejrzeć latem, mówi szef ośrodka Marian Stefek.
7: W najbliższym czasie jeszcze będzie przygotowana kolejna wystawa z cyklu Potomkowie Piastów Cieszyńskich, czyli zwiedzający mogą cieszyć się na kolejne ciekawe sylwetki i przedstawicieli rodów spokrewnionych właśnie w linii żeńskiej z Piastami Cieszyńskimi, a kolejna wystawa, którą będzie można zwiedzać na Górelskim Święcie Jabłonkowie, będzie poświęcona Pawłowi Lipce, znanemu naszemu działaczowi, m.in. prezesowi Związku Śląskich Katolików i długoletniemu kierownikowi Polskiej Szkoły w Piosku, również więźniowi obozu koncentracyjnego, który właściwie później z powodów m.in. zdrowotnych już później nie wykonywał po wojnie zawodu nauczycielskiego.
6: W Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Fryszczacie można oglądać wystawę Iwony Pomianowskiej zatytułowaną Znikąd do teraz. Już sam tytuł ekspozycji budzi pytania o drogę twórczą, pamięć miejsca i moment, w którym znajduje się autorka. Co dokładnie kryje się za nazwą wystawy, wyjaśnia sama Iwona Pomianowska.
8: No to jest temat, który mnie przypilił do ściany w momencie, kiedy ja sama wyemigrowałam, ale nie chcę mówić, że to jest o migracji, bo to nie jest o migracji, ale kiedy wyemigrowałam, zauważyłam, że są bardzo ewidentne jakby efekty bycia gdzieś indziej. Na przykład jesteś super wykształcony, ale nie możesz tego użyć, bo nie władasz językiem. Także nagle zupełnie innego rodzaju realizacja ciebie jest jakby możliwa, prawda? Także ten happy world jest zupełnie inny niż sobie wyobrażałeś przed przyjazdem. Integracja społeczna. Ja wyemigrowałam w momencie, kiedy byłam studentką, także miałam ten taki idealistyczną wizję i żyłam pasją. To jest jakby dobre, prawda? Jak się jest studentem, kiedy się nie zna rzeczywistości i chciałam się wspinać i odkryłam, że w Belgii po prostu jest wspinanie, są skałki i poznałam masę dobrych przyjaciół i ja właściwie z tymi przyjaciółmi do tej pory żyję.
6: W najbliższą sobotę w Bystrzycy szykuje się duże wydarzenie plenerowe, dlatego organizatorzy zachęcają, by zaplanować weekendowe popołudnie właśnie w tamtejszym parku PZKO. Do wspólnego świętowania Nocy Świętojańskiej zaprasza jedna z organizatorek, Sabina Wojnar.
9: Sobotnie popołudnie, 20 czerwca, zapraszam do parku PZKO Bystrzycy. O godzinie 15 rozpocznie się tam Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny. Na scenie zaprezentują się zespoły z Czech i Polski. W programie zaplanowaliśmy także już tradycyjny pochód świętojański, wspólne puszczanie wianków na wodę oraz śpiewanie przy ognisku. Odbędą się również otwarte warsztaty i szkoły tańca dla publiczności, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił. Podsumowując, sobota, 20 czerwca, godzina 15, Park PZKO Bystrzycy. Wstęp na całe wydarzenie jest wolny. Zapraszam i do zobaczenia.
6: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 18 czerwca, data, która łączy kuchnię, kosmos i wielką historię. ONZ przypomina dziś o Dniu Zrównoważonej Gastronomii. W 1983 roku Sally Wright została pierwszą Amerykanką w kosmosie, a w czeskiej pamięci 18 czerwca to rocznica ostatniego boju spadochroniarzy ukrywających się po zamachu na Heydricha. Historia prowadzi nas też pod Waterloo i do Wiednia, gdzie podpisano układ SALT II. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy drugi raz na imprezę pod tytułem Industriada. W jej ramach można było zwiedzić ważne nie tylko industrialne miejsca w Cieszynie, a tym razem zajrzymy do browaru zamkowego. Następnie przesuniemy się do remizy strażackiej, gdzie odbył się zlot pojazdów zabytkowych. A na koniec poruszymy temat relikwii. Najpierw piosenka.

0: Po Muzeum Drukarstwa wracamy jeszcze do tegorocznej Industriady w Cieszynie, tym razem do Browaru Zamkowego. To miejsce, w którym historia miasta łączy się z przemysłową tradycją i dawnym rzemiosłem piwowarskim. Podczas zwiedzania z przewodnikiem uczestnicy mogli poznać początki browaru, zajrzeć do jego zabytkowych przestrzeni i przekonać się, co w tym miejscu robi największe wrażenie.
1: Na naszym głównym tym przeszkodą są schody, jest schodów na szczęście niewiele, 43,5 schodka do pokonania.
2: Na początek, od czego tak naprawdę zaczyna się opowieść Browaru Zamkowego w Cieszynie?
1: No przede wszystkim zaczynamy od naszej takiego zakorzenienia w historii, czyli od rozpoczęcia działalności w 1846 roku. Jestem przewodnikiem po arcie książęcym Browaru Zamkowym w Cieszynie, nazywam się Krzysztof Socha, czyli XIX wiek, jak właśnie Hazur wybudował ten browar, w tamtym czasie tak naprawdę największy, najnowocześniejszy browar w tym regionie.
2: Trasa Industriady jest nieco krótsza niż te wasze normalne trasy. Co robi największe wrażenie na zwiedzających?
1: Chyba ta warzenia, czyli klasyczne warzenie, gdzie już naprawdę niewiele browarów taką warzenie jeszcze jak my ma, czyli w sposób taki klasyczny, naturalny, prawdziwy podchodzi do warzenia piwa. Zazwyczaj goście nasi nawet nie chcą wierzyć, że my nadal używamy takiego sprzętu, ponieważ przyzwyczajeni są do zupełnie innego widoku warzelni, czyli już nowoczesnej linii produkcji piwa. My nadal ważymy w sposób klasyczny, tak jak to się ważyło kiedyś historycznie.
2: Co sprawiło, że Browar Zamkowy jest ważnym miejscem, punktem na szlaku zabytków techniki?
1: Myślę, że no właśnie to mocne powiązanie z historią samego browaru i samego tego piwowarstwa tam w tym regionie. Jesteśmy najdłużej działającym nieprzerwanie browarem. No i mamy tu faktycznie wiele historycznych, starych, zabytkowych przestrzeni, no nieruszonych tak naprawdę przez wiele
3: lat. Browarem ważącym piwa w sposób klasyczny. Już tak naprawdę jesteśmy browarem takim unikalnym trochę na skalę kraju, ponieważ już niewiele browarów takich zachowało się.
2: Wspomina pan podczas oprowadzania, że chodzi o takie tradycyjne, dawne technologie. Co z nich wy jeszcze na ten czas stosujecie?
1: Tak, cały czas stosujemy te technologie faktycznie historycznie, jak również opieramy się na historycznych recepturach. Niektóre sięgają naprawdę XIV-XV wieku. One są naszą podstawą naszego piwowarstwa, także te nasze style klasyczne są tym głównym takim podejściem do ważenia piwa w naszym browarze.
2: Jak opowiedzieć tę historię, żeby nie było to tylko o piwie, ale o tym też, jak ważny był ten obiekt dla regionu, dla Cieszyna?
1: Przede wszystkim zawsze był Cieszyn, browar Cieszynie bardzo mocno wpisywał się w samo miasto Cieszyn, także byliśmy bardzo ważnym takim miejscem spotkań, integracji. Byliśmy bardzo znanym również obiektem tutaj na Śląsku, właśnie tego browaru cieszyńskiego. Jako wtedy tam czasie najnowocześniejszy browar, więc wiele browarów no, czerpało wiedzę właśnie od nas, tak naprawdę jak dalej ważyć i budować browary.
2: Sam browar znajduje się na takim, powiedzmy, specjalnym miejscu, bo przy wzgórzu zamkowym, jak to się wpisuje w działanie chociażby pomieszczenia, przez które przechodziliśmy.
1: Tak, faktycznie jest wybudowany, mieści się na wzgórzu zamkowym i to wzgórze zamkowe no, od samego początku no, należało właśnie też do Habsburgu, więc wybudowali tu również zaraz obok sobie Pałac Myśliwski, no i tak naprawdę był cały ten ich kompleks, dlatego tym bardziej jest to mocno powiązane właśnie z historią samego Cieszyna, czy właśnie tego umiejscowienia historycznego w tym regionie.
3: To jest Industriada, więc trochę tych maszyn tutaj również mamy. Są to maszyny wycofane tutaj z browaru, różnego rodzaju pompy, czy maszyny.
2: W pomieszczeniu do ważenia piwa znajduje się sporo części, które są oryginalne od czasów stworzenia tego miejsca. Jak trzeba się opiekować takim, powiedzmy już nawet, zabytkiem, żeby można go stale używać do ważenia piwa?
1: No przede wszystkim no, trzeba uważać, żeby go nie zniszczyć. Ten sprzęt ma około 100 lat. Oczywiście są część jest młodszych, część jest starsza, natomiast całe to ważenie faktycznie jest oryginalna, jest bardzo stara, bardzo zabytkowa. Pracownicy wiedzą, by nie używać jakichś bardzo agresywnych środków do mycia, do pielęgnacji, po to, by ten sprzęt jak najdłużej mógł nam po prostu służyć. Ważenie w takim zabytkowym browarze jak najbardziej ma właśnie ten swój urok tego starego miejsca.
2: Jeszcze krótko z technologii na koniec. Czym różni się wasza praca, bo jednak duże koncerny nadążają stworzyć w tydzień to, co wy przez cały rok. Czym to się różni, jak wygląda ten proces i jakie składniki używacie?
1: Przede wszystkim uprawia się na tych głównych składnikach, czyli jak naturalnych składnikach, nie używamy żadnych konserwantów, żadnych jakichś zewnętrznych środków chemicznych. Wszystko jest oparte na starych recepturach, natomiast jesteśmy typowym browarem. Nie jesteśmy fabryką, jesteśmy browarem ważącym piwa w sposób klasyczny, w sposób tradycyjny. Nie optymalizujemy tutaj procesu, bo nie o to tu chodzi. Jeżeli piwo trzeba robić z miłością, to po prostu my go tak samo robimy.
0: Browar Zamkowy w Cieszynie był jednym z cieszyńskich punktów tegorocznej Industriady. Wydarzenie pozwala nie tylko zwiedzać zabytki techniki, ale też zobaczyć je jako miejsca żywej pamięci. Do Cieszyna Krasnej zjechały się klasyczne pojazdy. Przy remizie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się zlot aut i motocykli wyprodukowanych przed rokiem 1996. Na odwiedzających czekały nie tylko zabytkowe maszyny, ale też wystawa kolekcjonerskich modeli samochodów strażackich. A my już przesuwamy się na miejsce.
2: Zaraz dopytam w sumie, skąd wziął się ten pomysł, żeby właśnie przy strażnicy zorganizować zjazd.
4: Ten pomysł się wziął, ponad rok temu. Nazywam się Konrad Kantor, jestem tu organizatorem zlotu klasycznych pojazdów OSP Cieszyn-Krasna. Zacząłem jeździć na inne klasyczne zloty, takie jak Bielskie Klasyki Nocą w Bielsku Białej, czy Grupa Kęty. Tam też jeździłem. Pozdrawiam ich osobiście. Stąd też był pomysł, żeby zorganizować tu u nas w Cieszynie Krasnej zlot klasycznych pojazdów.
2: Dlaczego postawiliście te granice akurat na roku 1996?
4: Z tego względu, że większość aut tak powyżej 30 lat wychodziło już jako zabytkowe, bo u nas była taka zasada, że powyżej 30 lat auta były rejestrowane na zabytek i to też taką zasadę myśmy dali, żeby były takie auta zabytkowe. A jak ktoś miał wyjątkowe, rzadkie auto, to też mógł przyjechać i pokazać swoją perełkę.
2: Jakiego typu pojazdy mogli dzisiaj zwiedzający zobaczyć?
4: Różne modele samochodów starszych, kolekcjonerskich, jak i też były motorowery, motocykle, a niektórzy przyjechali swoimi traktorami, aby pokazać swoje perełki.
2: Może zaraz też dopytam, jak kontaktowaliście się z ludźmi, którzy mają właśnie te zabytkowe samochody u siebie?
4: Reklamowaliśmy się najczęściej przez Facebooka, a jak gdzieś był zlot, to myśmy właśnie rozdawaliśmy ulotki, że u nas się odbywa zlot klasycznych pojazdów.
2: Pojawił się może wśród wszystkich tych pojazdów jakiś szczególnie zabytkowy, może nawet wyróżniający się spośród całej tej masy?
4: Pojawiły się stare samochody takie klasyczne jak Fiat 125P, czy maluszki zwane 126 P, maluchy, ale też były niektóre auta, Mercedesy starsze. Najstarszym pojazd, który tu był, był to amerykański pojazd z lat 50.
2: Jak patrzyłem, to nie tylko samych pasjonatów samochodów chcieliście zachęcić, ale przygotowaliście też co innego. O co chodziło?
4: O co chodziło? Żeby też lokalnych mieszkańców zachęcić do tego, aby odwiedzili naszą straż, zobaczyć jak tu ta społeczność też działa i żeby zobaczyć jak tu jest rodzinnie. Żeby poznać osoby nowe, poznać tych entuzjastów samochodów i też coś zjeść dobrego, kiełbaskę lub coś wypić.
2: Żeby też podrzucić może parę liczb, faktów, danych, ile osób wy wciągnęliście w organizację jako OSP, a ile na odwrót dzisiaj przyjechało do was wystawców, że tak powiem.
4: Powiem tak, tu jedynie to myśmy organizowali tą ochotnicę straży naszej, a tak też lokalni mieszkańcy też przyjechali swoimi pojazdami, też tu nam pomagali i też zachęcali też innych, powiadamiali też swoich znajomych, żeby tu też przyjechali, aby też mogli zobaczyć, jak wygląda ten zlot.
2: Oprócz samych pojazdów na dworze, przygotowaliście też wystawę kolekcjonerskich modeli. My jesteśmy właśnie w pokoju, gdzie można je zobaczyć, o co chodzi, od kogo zebraliście je.
4: Więc tak, to jest moja osobista kolekcja tych modeli, jest ich około 200. Samych modeli wozów strażackich, jak i figurki, samoloty, jak i wzorowane też na oryginalnych pojazdach, na prawdziwych autach. Tak jak tu są przykładowo czechosłowackie ciężarówki Skoda czy Liask.
2: Trzeba też dopytać, bo samo wydarzenie dzieje się w strażnicy OSP. Była może możliwość też popatrzeć na wasze pojazdy?
4: Oczywiście, można było obejrzeć nasz wóz strażacki, jak i zobaczyć salę i też zobaczyć, jakie mieliśmy puchary, medale z zawodów strażackich.
2: Co chcieliście, żeby odwiedzający wynieśli właśnie z tego popołudnia?
4: Myślę, żeby ich zachęcić na przyszły rok, bo w przyszłym roku będziemy też na pewno organizować taki zlot, więc będzie na pewno może i więcej entuzjastów, którzy przyjadą, którzy będą chcieli zobaczyć naszą straż, jak i zobaczyć innych kolekcjonerów, którzy swoimi perełkami samochodowymi przyjadą pokazać, że mają swoją perełkę.
0: Zlot klasycznych pojazdów przy OSP Cieszyn-Krasna przygotował Konrad Kantor wraz z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Majowa kradzież relikwii świętej Zdzisławy kościoła w Jablonnem w Podjeszkiedzi zwróciła uwagę publiczną na zagadnienie czczenia świętych i ich ziemskich ostatków, nie jako materialnych znaków i symboli ich egzystencji wiodących w modlitwach do nich samych. Z księdzem Dariuszem Sputo z ostrawskiej parafii w Kończycach Małych o sile wiary rozmawia redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik.
5: Mamy XXI wiek. Ludzie przychodzą po odpust.
6: Przychodzą. Mówię to ze swojego doświadczenia. Po 20 latach w Ostrawie Kąciszkach świętego Antoniego przywieźliśmy relikwie świętego Antoniego z Padowy. To jest już 15 lat przed festiwalem Śląska Lilia, przed odpustem świętego Antoniego prowadzimy nowennę. To jest 9 wtorków ze świętym Antonim, gdzie teksty są z liturgii świętego Antoniego i na końcu przy świętej jest później litania do świętego Antoniego przed relikwiami. No, zaskoczę, przychodzi bardzo dużo ludzi na tą mszę świętą. Myślę, że to już będzie piąte nasze spotkanie, gdzie ludzie przyjeżdżają z Jabłonkowa, z Cieszyna, z Trzyńca, z Frytku, przyjeżdżają tutaj z okolicy Ostrawy. Także tak 50 ludzi jest na tej nowennie. Jeśli chodzi już o sam odpust świętego Antoniego, tak jestem bardzo zaskoczony, że później zawsze po mszy świętej mam tu możliwość, aby trzymać te relikwie świętego Antoniego, gdzie ludzie podchodzą, dotykają relikwii, niektórzy również i pocałunkiem oddają tą część świętemu Antoniemu. Mogę również tutaj dołożyć taki bonus, jeśli chodzi o świętego Antoniego. U nas w parafii w Ostrawie Kąciczkach mamy kronikę, do której są zapisywane różne przygody ludzi, którzy mieli do czynienia ze świętym Antoniem.
5: Zawierzyli mu.
6: Zawierzyli, tak. Zawierzyli swoje problemy, swoje życie i tak dalej, i tak dalej. Ale święty Antoni jest patronem od rzeczy straconych.
5: To znaczy niemożliwych.
6: Tak, rzeczy niemożliwych dla człowieka. No i tutaj można powiedzieć, że składając te wszystkie rzeczy niemożliwe do jego rąk, stają się możliwe. Przykład? Bardzo proszę. Jest to zapisane w tej naszej kronice. Z tą kroniką pielgrzymuje i ikona świętego Antoniego, obraz przepiękny, który dostałem przed 15 laty, jak jedna dobra dusza z Polski dowiedziała się o tym, że mamy relikwie, tak namalowała nam ikonę świętego Antoniego. Obraz był mi wręczony osobiście przez rodzinę ślepej autorki, czyli ten ikonostas świętego Antoniego namalowała po prostu od serca, z czuciem. Stwierdziliśmy, aby ta ikona nie była u nas tylko pod dachem świętego Antonia w kościele, ale niech pielgrzymuje. I zaczęła pielgrzymować. I kiedy ludzie, zaczęliśmy tą nowenną, brali na tydzień pod swój dach tą ikonę świętego Antoniego i modlili się każdy dzień, a tak następnego tygodnia, kiedy przynosili tą ikonę, tak opowiadali, co się w domu u nich odgrywało. To były niesamowite rzeczy. Ja mówię, to trzeba pisać, aby to nie było tylko słowem mówione. I ludzie zaczęli pisać do tej kroniki. Obraz jest teraz oficjalnie z kroniką na Słowacji, w jednej rodzinie, gdzie chłopak miał nieszczęśliwy wypadek samochodowy. Stracił nogę, mieli mu amputować rękę, a okazało się, że rękę udało się uratować. Rodzina była pod wrażeniem i ludzkim, bo doktorzy powiedzieli, że ta ręka też będzie ucięta, że nie dają mu szansy, ale spróbujmy. I oni wtedy zaczęli się naprawdę wiernie modlić przed tym obrazem, ikoną świętego Antoniego. Nawet przyjechali do nas na mszę świętą wtorkową z łzami w oczach. Opowiedzieli, jaka była sytuacja, tak wtedy żeśmy wyciągnęli wszystkie ręce w górę, aby prosić
5: stawić się za Jana. W tym momencie ewidentnie widać, jak ważne są relikwie.
6: Tak, jak ważne są relikwie. Ja mówię tak, mamy bardzo dużo świętych uznanych Watykanem. Jest ich od 10 do 15 tysięcy. Ale jest liczba, którą się nie da policzyć. A to zawsze są wyciągnięte te karty liturgii, kiedy obchodzimy święto wszystkich świętych. Zawsze jak mam mszę świętą w ten dzień, tak mówię, proszę, abyście nie zapominali o swoich patronach. Jeśli tego nie będziecie robić, tak chudacy zostaną na pracaku, na tym urzędzie bezrobotnych tam na górze. Trzeba ich wyciągać, mówić o ich imionach.
5: Czyli zatrudniamy świętych.
6: Zatrudniamy świętych.
5: Do roboty.
6: Do roboty. Oni tylko na to czekają, naprawdę. I taką dobrą robotę odgrywa święta Antoni u nas w Ostrawie Kunciczkach.
0: Materiał o relikwiach przygotowała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Jutro w wydarzeniach zaprosimy Państwa na monoblog zatytułowany Wizje Henryka Sienkiewicza. Redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik wraz z profesor Barbarą Szargot z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie opowie o literaturze, życiu i wyobraźni autora trylogii. Będzie więc o Sienkiewiczu nie tylko jako pisarzu, ale także jako człowieku swojej epoki. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 18 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.